Puli, puli, tam prawdziwa pająki, krasnu chłop, wieszone całe. Pęki kluczy dadzą nam na drogę trochę anarchistycznej bibuły.

0: zamykane. Cała klasa wreszcie.
1: Spiders from the Squad. Festival di Radio Blackout 105, 2 e 50. Siamo qui in diretta dal Manituana, Largo Vitale 113, a corrente numerosi e numerose.
0: Obok mnie ta piątka założy kiedyś razem zespół Squad. Fight! Jump!